0: Kalohe!
1: Hello, this is Kristina from Poland.
2: Ja uwielbiam to radiostację.